0: Este programa es una retransmisión de su versión original en vivo. Cualquier fecha o evento puede estar obsoleto.
1: ¡Que sigan las locuras y la alegría! ¡Ah! ¡Y los deportes! ¡Esto es Inutilandia!
2: This is KWC, KW13, KW13, KW13, KW13, KW13, KW13, KW13, KW13, KW13, KW13, KW13, KW13, KW13, KW13, KW13, KW13, KW13, KW13, KW13, KW13, KW13, KW13, KW13, KW13, KW13, KW13, KW13, KW13, KW13, KW13, KW13, KW13, KW13, KW13, KW13, KW13, KW13, KW13, KW13, KW13, KW13, KW13, KW13, KW13, KW13, KW13, KW13, KW13, KW13, KW13, KW13, KW13, KW13, KW13, KW13, KW13, KW13, KW13, KW13, KW13, KW13, KW13, KW13, KW13, KW13, KW13, KW13, KW13, KW13, KW13, KW13, KW13, KW13, KW13, KW13, KW13, KW13, KW13, KW13, KW13, KW13, KW13, KW13, KW13, KW13, KW13, KW13, KW13, KW13, KW13, KW13, KW13, KW13, KW13, KW13,